tivane ni mavele makai mambuti has. Ziti wile na zikonda ka chani chani ziti wani ni mavele makai mambuti has. Ziti wile na zikonda ka chani chani ziti wani ni mavele makai mambuti has. Aona saatu ena uyo chasharala utsamila wakufota sala uchinga baba. Aona saatu ena uyo ndimwatuma utsamila wakufota sala uchinga baba. Aona saatu

0: Sengu tu na tu diva di palusho debuku diam ka makungung rungu tu akuwa kasi ku gondwa tinzi la tati pia ta ku kukoteka ku kubindula tika anju kuwa tinafuna ditiko da Msambika.
1: Majandambi mainga tete tinzi la tovele kela nakati tuna. Valetela oz mapala yo amati masengalitela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote zedze kulini nawe.